0: 7 złotych 35 groszy.
1: Spojrzałam na niego. Wykręcał się, żując ołówek. I pełno wspomnień powróciło do pamięci mej. Wzięłam jego ołówek, obróciłam

0: miał w oczach łzy. Poniósł głowę i powiedział:
1: Mamo, ja cię bardzo, bardzo kocham.
0: Wziął z powrotem karteczkę, obrócił i grubymi literami napisał: Daruję ci.